0: 102 Szczecin.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: Jedynka 2 Szczecin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Zdanie, borec, farson. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2 Szczecin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Jest 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 15-latek ciężko ranny po ataku w Kamiennej Górze. Nastolatek został zaatakowany wieczorem niebezpiecznym narzędziem. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec LPR, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
3: W wyniku prowadzonych działań kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć 2 szesnastolatków.
2: A policja po obławie zatrzymała obu szesnastolatków podejrzewanych o atak. 53 osoby z objawami zatrucia w ośrodku w Międzywodziu. Pacjenci skarżyli się na bóle brzucha, gorączkę i problemy żołądkowe. Sprawę bada sanepid.
4: Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne, ale jeszcze wyników nie mamy.
2: Powiedziała nam Anna Banasiak z sanepidu w Kamieniu Pomorskim. Wśród osób z objawami zatrucia nie ma dzieci. Kierowca warszawskiego ZTM-u ukarany za przyjście do pracy w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru podczas upałów. Regulamin zabrania bowiem kierowcom jazdy w krótkich spodenkach, nawet przy wysokich temperaturach.
5: Radio śniadaniowe w sobotę rozpoczyna pracę kapkę później. Tak to już się przyjęło, kiedy jest weekend. Możemy sobie pozwolić na to i owo. Mam nadzieję, że wy także dzisiaj dłużej spaliście i macie jeszcze więcej energii. Jest jeszcze większym uśmiechem przystępujemy do tej soboty. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry. Zaczniemy od Golec Orkiestra. Będzie BDS, będzie Grom i w tym utworze właśnie Zróbcie Głośniej. Lepsze to.

Dwa dni od Bledki. Taki tytuł tego utworu i tyle właśnie trwa weekend, który jest i z którego się bardzo serdecznie cieszymy. Rzeczywiście, 8 dzień sierpnia, dzisiaj Emilian, Miron, Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, Cyryl, Sylwiusz, Mirona, Esmeralda nawet, Sewer, Bonifacja, Maryn i Cyriak obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. Międzynarodowy Dzień Pszczół, Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu dzisiaj i Międzynarodowy Dzień Kota. Wszystkiego dobrego z okazji wszystkich świąt i dla wszystkich solenizantów.

Sobota Dzień Mopa, czyli pasuje utwór Dawida Podsiadło na błysk z dedykacją dla całej soboty. Kto przy mopie, kto przy odkurzaczu, kto przy tych wszystkich sobotnich porządkach, nie tylko w domu, także na działkę niektórzy wczoraj wyjechali i teraz jeszcze coś tam jest doszlifowywane, żeby weekendzik na działce przyjemnie sobie spędzić. Pod to wszystko gramy wam bardzo dobrze i po polsku. Kasia Cerekwicka na kolana już teraz w Radiu SK2, jak ktoś szeruje podłogę na przykład.

0: kto pojechał nad polskie morze i nie trafił z pogodą, sobie podśpiewuje razem z Beatą Kozidrak. Żal mi tamtych nocy, żal mi tamtych dni. Ja podnoszę rękę do góry, ja tak trafiłem. 5 noclegów sobie wykupiliśmy z rodziną nad polskim morzem, z czego 3 ulewne, a 2 takie, o no, nawet można na plaży było pójść, ale było zimno. Mówiłem nie brać urlopu wtedy, co ja, a jak ktoś teraz wziął, no to fajnie ma, bo jednak temperatury sprzyjają, żeby gdzieś nad wodę sobie pojechać. Jeszcze przed 10:00 zagram wam Natalię Kukulską, będzie także Margaret, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
11: I po reklamie.

0: Przez to, że cały świat tak jest zainspirowany tymi Italian Brain Rotami i TikTokami, można by było pomyśleć, że to właśnie jakaś postać z tego nurtu. Ale prima ballerina to jest pierwsza w balecie. Kto chciałby potańczyć, to oczywiście do tego utworu też można. To nówka sztuka od Margaret zostanie zaprezentowana w Sopocie na festiwalu Top of the Top, to już pod koniec sierpnia. Do 10 się zbliżamy w Radiu SK2. Pora na porcję najświeższych newsów, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są co

0: 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Poszkodowanych jest 11 osób. To po wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu bus zderzył się z osobówką.
3: Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok.
2: Mówi Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Służby pomagają poszkodowanym. Na miejscu są utrudnienia, a policja kieruje na objazdy. Morawiecki z pizzą na wrocławskim Jagodnie. Były premier odwiedził mieszkańców osiedla, które zasłynęło z rekordowej kolejki podczas wyborów. W 2023 roku wyborcy czekali tam na oddanie głosu aż do 3 w nocy.
4: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo.
2: A w spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Zamek w Międzyrzeczu trafi na 5-złotówkę. W przyszłym roku NBP wyda okolicznościową monetę. To część serii Odkryj Polskę, a do obiegu trafi 1 000 000 takich monet.
5: Jak się jedzie samochodem i się człowiek próbuje skupić na tym, co ważnego mówią w radiu, to czasami zwalnia, wrzuca niższy bieg, robi głośniej radio, a już po newsach spokojnie można wrzucić ten 5. bieg. No i teraz proszę, budka suflera.

sytuacji. Jeden osiem ML pyta, jak zapomnieć? Odpowiedzi może być kilka, na bolące serce jak najszybciej, a na dobre wspomnienia nigdy, na przykład. Tak wam gramy w Radio SK2 i teraz podegramy pod święto dzisiejsze, Dzień Kota, więc proszę bardzo, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. Są takie, może pluszowe, jak kłapouchy w Kubusiu Puchatku.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2, za chwilę Michał Szczygieł. Dziś dzień kota i jest telefon w sprawie kota i w sprawie radia. Słuchamy.
1: Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że tak lubię wasze radio, jak kot Waleriany. Tak mnie ciągnie do waszego radia. W domu, w samochodzie, na działce słucham was non-stop. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, to się nazywa Eskomiętka.

0: romantyczne wyznanie od Zali na antenie Radia SK2. Kolejna nowa propozycja. Ach, lubimy, jak coś nowego się pojawia i my oczywiście gramy takie nowe, najlepsze rzeczy na antenie Radia SK2, bo u nas same przecież najlepsze polskie hity, powtarzamy to jak mantrę. Do 11 zmieści się jeszcze na pewno piosenka Igo, Wiatr, pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Hard Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. Tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: świetnie oddali klimat takiego podróżowania w kabriolecie, gdzie można poczuć wiatr we włosach, rękę wystawić szeroko. Jedziemy nad jakimś klifem, słońce świeci nam prosto w twarz, ale to wszystko możemy mieć w Polsce. Mamy klify nad morzem, kabriolety też widziałem jeżdżą, słońce dopisuje, no i jeszcze grupa kombi przygrywa i wszystko się zgadza. Do 11 się zbliżamy w Radio SK2, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
8: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskid 2. Jeden z 16-latków nadal jest zatrzymany, drugi wrócił już do domu. To po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze. Chłopak został raniony ostrym narzędziem, trafił do szpitala, a jego stan nadal jest bardzo ciężki, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
9: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka.
8: Teraz sąd rodzinny zdecyduje, czy nieletni odpowie jak dorosły. Mgła nie będzie już problemem na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać system, który pomoże przy lądowaniu w trudnych warunkach.
10: W znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
8: Wyjaśnia Łukasz Strotyński, prezes krakowskiego lotniska. A na lotnisku pojawi się też kilkanaście nowych urządzeń, które mają przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. I na koniec jeszcze utrudnienia na trasie między Warszawą a Lublinem. Na obwodnicy Garwolina trwa remont jezdni właśnie w stronę Lublina. Ruch odbywa się tam jednym pasem.
11: Dbamy o Was muzycznie cały czas. Po 11:00 takie perełki jak Sanach, będzie Marisa, będzie Myslowicz, Dawid Kwiatkowski z Margaretką. Proszę bardzo. Tak się dzieje, tak się gra w Radiu SK2, że pozwolę sobie zrymować. Dawid Wajda, cześć ponownie.

La la la la la la la la, podśpiewują ci, którzy mają ciepło nad polskim morzem. My, pamiętajcie, przez całe wakacje wysyłamy was do luksusowych hoteli i ostatni tydzień na to, żeby rzutem na taśmę zgarnąć pobyt w takim luksusowym hotelu. Od poniedziałku kolejne zmagania. Polska jest najfajniejsza. SK2.pl, zakładka wygraj, tam możecie się zgłosić do quizu wiedzy o Polsce. Codziennie kogoś przepytujemy, kto pod koniec tygodnia będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi w naszym quizie, zgarnia wyjazd do pięciogwiazdkowego luksusowego hotelu. Szczegóły na stronie sk2.pl.

0: Gdzieś w internecie natknąłem się na jakiś krótki filmik, wywiad z Arturem Rojkiem, czy zagra jeszcze kiedyś z grupą Mysłowic, i odpowiedział raczej nie, że to już zamknięty rozdział, grupa Mysłowic gra już w nowym składzie, tworzy nowe utwory. Z sentymentem wracamy również do tych starszych. Scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu SK2, teraz duecik, bardzo romantyczny, bardzo miły, bardzo przyjemny, fajnie się dobrali, ładnie wyglądają i ładnie razem brzmią. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. W Sopocie pod koniec sierpnia też ten utwór wykonają. To już wiemy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Sobota bardzo często jest czasem wyjazdów. Mam nadzieję, że jak wyjechaliście wcześniej rano, to już dojeżdżacie do swoich destynacji. Jestem blisko, no popatrz, tak kończy się utwór Carly Fernandez. W tej godzinie jeszcze grupa Sixteen, pojawi się także Perfect.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Niewiele ci mogę dać od grupy Perfect. Podśpiewują ci, którzy mają wypłatę 10, bo rzeczywiście niewiele zostało i niewiele mogą dać. Niewiele też czasu zostało do 12. Za chwilę newsy w Radiu SK2. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 10 osób w szpitalu, wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Ich życiu nic nie zagraża. To najnowsze informacje po zderzeniu busa z osobówką koło Kraśnika na Lubelszczyźnie. Na miejscu nadal pracują służby, a droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Hiszpania wprowadza kontrolę na granicy z Włochami. Sprawdzani będą pasażerowie statków i samolotów, a kontrole potrwają do 7 września. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie. I jeszcze niecodzienne zdarzenie w Gliwickiej Ostropie. Rolnik wjechał pługiem na świeżo położony asfalt przy ulicy Rybackiej.
19: Wjechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
18: Mówiła Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna twierdzi, że część drogi leży na jego działce, a miasto ma z kolei inne zdanie i twierdzi, że droga w całości należy do Gliwic. Spór o własność i pieniądze trwa już od 30 lat.
0: Minęła 12, więc rozpoczynamy popołudnie, a popołudnie w sobotę zawsze należy do tych przyjemnych, jak ktoś nie ma jeszcze urlopu, to tym weekendem żyje i wtedy popołudnie, sobotnie, to jest ten czas relaksu. Mamy nadzieję, że do tego relaksu przyłożymy swoją cegiełkę. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: stygnie lato od Kuba i Kuba. Rzeczywiście troszeczkę chłodniej się zrobiło i przyjemniej, ale dalej te temperatury sprzyjające. Można miło spędzać ten weekendzik w Dzień Kota, szczególnie, bo spływają kolejne telefony.
1: Leżę w swoim hamaku w ogrodzie i mam czas na głaskanie kota, którego bardzo kocham. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, miłego przytulania do tego miękkiego, puszystego stworzenia. Teraz już grupa NA. Zobaczmy.

0: wszędzie dobrze, ale na parapecie najlepiej. To wie każdy domowy kot. Dzisiaj Dzień Kota i kociarze się uruchomili.
1: Dzień dobry, tu Alicja z Warszawy. Ja w sprawie kotów chciałabym być tak zwinna i giętka jak kotek. Mam w domu dwie koteczki i są niesamowite. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Są takie też nietypowe dość telefony. Ludzie kochani, jeszcze wczesna godzina, na marcowanie jeszcze będzie czas. Były

0: Zacząłem się zastanawiać, co to są te małe szczęścia. Małe szczęścia to na przykład jak dychę w spodniach znajdziesz, które, miejmy nadzieję, nie były prane i ta dycha jeszcze ma znaczenie. Ale jak nie ma tej dychy, to trudno tak. Trudno tak. A za chwilę Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Bądźcie z nami w tej godzinie także BRO.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: Psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Bardzo przyjemnie brzmi ten utwór, choćby rozstraszy, żeby nie zadawać tego najgorszego pytania, jakie można zadać w tym kraju, czy się ma jakiś problem. Więc bezproblemowo upływa nam ta sobota i z bezproblemowymi utworami, najlepszymi wręcz polskimi, zostawiam Was na dalszą część soboty, życząc pięknego, udanego popołudnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. To będzie ostatnia reklama.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie.
23: Jest 13:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Sikierzyńcach na Lubelszczyźnie. Kierowca potrącił 46-latkę i odjechał, nie udzielił jej pomocy. Kobieta szła poboczem.
24: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Sikierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krubieszowie.
23: Apeluje Beata Kiniszek z Policji w Lublinie. Informacje można przekazać również dzwoniąc pod numer 112. Pożar na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. Ranna została czteroosobowa rodzina. W nocy zapalił się samochód z namiotem dachowym. Służby ustalają teraz przyczynę pożaru. Koty rządzą. Dzisiaj jest ich święto. Rodzielce, dachowce, rasowe. Każdy jest wyjątkowy dla swojego właściciela.
25: Bardzo charakterny, robi wszystko z nami. Żyje życiem rodziny, ale na swoich zasadach.
26: Oczy ma złote, futro ma połyskująco złote.
23: A w Międzynarodowy Dzień Kota każdy kociarz podkreśla, że dom bez kota to głupota.
27: No Paulina, nie sposób nie zapytać. Team koty czy team pieski?
28: No oczywiście, że team koty, ale team pieski. Oczywiście jak najbardziej też kocham wszystko.
27: No dobra, ale ich święto, wszystkiego dobrego. Ja jednak team pieski bardziej, ale dobrze, bo się tak dzielimy.
28: Tak.
27: Ja brunetka, tym blondynka, ja pieski, ty kotki.
28: Czytasz mi w myślach.
27: Wszystko się w SC2 zgadza. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W sobotę 8 sierpnia zaczynamy nasze spotkanie.

To była Sanach, jej numer ITP ITD. Sanach, która no niedługo kończy swoją trasę koncertową Sanach na stadionach. I ten numer właśnie, zanim jeszcze w ogóle się ukazał, no to już fani znali go tak prawie w całości, bo Sanach na każdym koncercie troszeczkę śpiewała. No a że mamy sobotę, a sobota to taki dzień, kiedy, no powiedzmy to sobie, trochę imprezujemy i dajemy sobie tak wychillować porządnie wieczorem, no to słuchajcie, jest godzina 13:14 i myślę, że możemy też zacząć już to robić nie wieczorem, ale o tej 13:00. No i właśnie muzycznie teraz u nas Piersi Bałkanice. Idealne do tego. SK2.

0: Takie fajne hity gramy wam w sobotnie popołudnie w SC2. Baranowski i jego numer Czułe miejsce. A za moment nowość. Oskar Cyms i numer Bez końca. No i to jest taka piosenka o takim momencie, kiedy wiecie, jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło, ale my już mamy nadzieję, że będzie ciekawie. Chodzi o to, że jak ktoś nam wpadnie w oko, no to czasem po prostu już wiemy, że to takie przeznaczenie. Taki flirt, trochę napięcia. No i takie zawsze, że zobaczymy, co będzie dalej, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Czyli to jest w sumie taka klasyka. Miało być niewinnie, no a serce jak zawsze napisało własny scenariusz, więc posłuchajmy tego numeru.
1: SK2.

0: No i tak za sprawą zespołu Lady Punk przenieśliśmy się na moment do siódmego nieba nienawiści. Ale dobrze, dobrze, bo teraz zajrzymy sobie troszeczkę do wielkiego świata, słuchajcie. Anna Lewandowska z córkami jest już w Chicago. No i powiedzmy sobie szczerze, przeprowadzka, no przeprowadzką, ale tymczasowo zamieszkać w kultowym hotelu Waldorf Astoria. No powiem tak, no mogłabym się tak przeprowadzać i nawet poczekać jeszcze na to swoje wymarzone gniazdko. No Ania oczywiście pokazała pierwsze zdjęcia z miasta, no a Robert już ma za sobą pierwszy mecz w barwach Chicago Fire. Czyli no u Lewandowskich nowe miasto, nowy klub, nowy rozdział. No a my, no co, no oczywiście będziemy podglądać i zaglądać do tego wielkiego świata w Chicago.
1: SK2 Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: zbliżamy się do godziny 14. To była Margaret i numer Tańcz Głupia. Po 14, no co, no w SC2. Dalej mamy dla Was mocną playlistę i na początek Roxy Węgiel, Gibbs i Goy for Money i Monika Brodka. To między innymi na początku, a później, później to będziemy się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. I po reklamie.
0: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra zderzyły się 3 auta. 2 osoby trafiły do szpitala.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca Kia nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo.
0: Mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Samoloty wojskowe nad Warszawą. Uspokajamy, nie było żadnego zagrożenia. Były to przygotowania do defilady. Nad Wisłą można było zobaczyć F-16, F-35 i śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej Wisłostradzie odbędą się z kolei próby wojsk lądowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. A już w środę astronomiczny spektakl. W całej Polsce będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Księżyc przesłoni około 80% tarczy. Jak bezpiecznie obserwować to zjawisko? O tym piszemy na sk.pl.
15: No i co z tą pogodą?
0: Ale że co?
15: Ha?
0: Zależy, o co pytasz.
15: Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Słyszałaś?
0: Będzie dobrze. Będzie dobrze.
15: Też słyszałam, że upały wracają do Polski.
0: To niedobra informacja dla tych, którzy za upałami nie przepadają, ale opady deszczu też mają być.
15: O tym tu przed wejściem. Drodzy Państwo, upały wracają do Polski, więc trzeba się nawadniać i chłodzić. Jedzcie dużo arbuza, ale nie narzekajmy, bo jeszcze za tymi upałami co?
0: Zatęsknijmy.
15: No i o to chodzi. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę.

No to było T-Love i ich King. No i trochę teraz o takich królach będzie, dlatego że dzisiaj no dzień kota, czyli takiego króla domowego. No bo oficjalnie to kot mieszka z nami, ale nieoficjalnie, no to wiecie jak jest, to my mieszkamy z kotem. I jeżeli macie w domu kota, który właśnie łaskawie pozwolił wam siedzieć na swojej kanapie, no to mam dla was taką małą radiową misję w dniu ich święta oczywiście. No, wyślijcie mi głosówkę, taką specjalnie dla kota z okazji jego święta na radiowego messengera, piszcie życzenia. No i powiedzcie, za co je najbardziej kochacie, jakie sytuacje mieliście ciekawe. Ja czekam na te kocie historie i serdecznie pozdrawiam wszystkie koty. No i tak, żeby one mnie zrozumiały, no to na koniec powiem mrau.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu lecimy do roku 1986, kiedy to Andrzej Rybiński wypuścił przebój Nie liczę godzin i lat. No i słuchajcie, to jest taki przebój, którego Rybiński nie chciał śpiewać wcześniej, ale tak się wydarzyło, że zaśpiewał go w 1983 na festiwalu, dlatego że jego żona spakowała mu gitarę i powiedziała, że idź i zaśpiewaj koniecznie. No i tak to weszło, że weszło do dzisiaj. To jest taka jedna z piosenek, która no nie starzeje się i człowiek nagle orientuje się, że no faktycznie, godzin się nie liczy, ale lata, no lata to niestety lecą jak szalone. A co jeszcze działo się w 1986? No to był taki rok, kiedy Polacy zachwycali się zmiennikami. A do kin wchodził kultowy Top Gun. No, to co? No to my teraz polecimy z Rybińskim w SC2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A ja też się nie boję powiedzieć, że to jest bardzo, ale to bardzo dobry numer. Męskie granie, orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Noizalia i numer tańczy. Jak ja to lubię, ale wy też to lubicie. Doskonale wiem, bo głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce. Ale ja nie o tym chciałam powiedzieć, tylko chciałam powiedzieć o rzeczach wielkich, które się dzieją. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do Bałtyku, no i nie wychodzicie przez 58 godzin. Tak, dobrze słyszycie. 58 godzin, jesteście w zimnym Bałtyku i płyniecie. Karolina Szczepaniak próbowała przepłynąć ze Szwecji do Polski wpław bez snu, bez w ogóle bez niczego przez ponad 2 doby. No niestety zabrakło jej do brzegu 40 kilometrów, ale ona płynęła w szczytnym celu. Zbierała pieniądze dla 14-letniego Piotrka na rehabilitację i miała uzbierać 200 tysięcy, a zebrała ponad 500 000. I powiem wam, że naprawdę to jest nadal ogromne, ale ogromne osiągnięcie i nadal wielkie wow, bo ja po przepłynięciu jednego basenu leżę i mówię, uff, jak gorąco. Więc naprawdę szacun i szacun, że ludzie robią takie rzeczy. A za moment muzycznie w SK2 Ewelina Finta i numer Żałuję.
2: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
7: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: pora obiadowa i za moment godzina 15 w Radiu SK2, a to był Hej i Teksański. Po godzinie 15 na start Ania Wyszkoni, elektryczne gitary i Doda, a dodatkowo no oczywiście plotki z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Także zostańcie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Od

0: płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: I po reklamie.
9: No i mamy to, godzina 15 na zegarach w sobotę, 8 sierpnia. Radio SK2 i porcja najlepszych, ale absolutnie najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No to co? No to nie będę już gadać, tylko gramy te hity. Zobaczmy, co tam mamy.
10: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
12: SK2.
10: SK2.
9: I teraz numer, który wiele osób lubi zaśpiewać sobie, kiedy jest się samemu w domu, właśnie w weekend i można odpocząć. Ania Wyszkoni z ciszą pośród czterech ścian.

To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błyska. Ja, słuchajcie, przeczytałam, że wielkie poruszenie na polskich łąkach. Nasze ukochane bociany, no niestety już szykują się do odlotu i wiecie, co to oznacza. No niestety, że lato powoli się kończy i bociany wyjątkowo nie czekają na drugą połowę sierpnia, tylko postanowiły już na początku sierpnia szykować się i odlatywać. No ale no co, no wszystko co dobre kiedyś się kończy, no ale dobra wiadomość jest taka, że tego lata jeszcze troszkę będzie i to jest sygnał dla tych, którzy nie korzystali, że no trzeba jeszcze korzystać na maksa, no bo za chwilę znowu te zimowe herbaty i wieczorki, które też mają plusy, ale korzystajmy, póki jeszcze te bociany nie odleciały. SK2. A teraz Reni Jusis, Kiedyś cię znajdę. No i musi być tutaj suchar. Piosenka, no co, no wszystkich grzybiarzy.

Tak pięknie wyśpiewał nam Kochanie to ja, Grzegorz Chyży. I ja miałam mówić o ploteczkach, ale polecimy z tymi plotkami trochę dalej. Polecimy do jeszcze większego świata. No i takich trochę weselnych ploteczek. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez szykują się do ślubu na Maderze. I słuchajcie, ceremonia podobno ma się odbyć właśnie dzisiaj. Para jest razem od 2016 roku, czyli 10 lat. No i dzisiaj w końcu sakramentalne tak powiedzą sobie. No i tam na Maderze podobno robi się już bardzo, bardzo tłoczno. No i teraz ciekawostka, bo w hotelu, w którym zatrzymała się para, jest też zupełnie przypadkiem nasza aktorka Weronika Książkiewicz. No i jak to w internecie, Weronika wrzuciła kilka zdjęć, że no zupełnie przez przypadek znalazła się w centrum zainteresowania i że widzi te przygotowania, no a teraz cały internet prosi, żeby stała się naszą korespondentką od wesela Ronaldo. No i szczerze, no ja bym oglądała. SK2. A teraz gorąca nowość. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyną. No to posłuchajmy.

0: No jedyna i niepowtarzalna Kora ma nam, po to jesteś na świecie. A wy słuchajcie, bo są psy, które aportują, są takie, które pilnują kanapy, są takie jak na przykład mój, które wyciągają ze wszystkich zabawek piszczałki, ale są też takie psy, które surfują. W Kalifornii odbyły się Mistrzostwa Świata w psim surfingu. Tak, Mistrzostwa Świata. Na plaży pojawiły się setki widzów, no i ponad 20 psich zawodników wskoczyło na deski, no i surfowało. Były nawet przejazdy w parach, takie pies i człowiek. No i tutaj jak tak o tym czytam, to pojawia mi się takie w głowie pytanie. Czy oni mają już swoje pianki do surfowania? No bo jeżeli tak, no to ja poproszę jeszcze o zdjęcie psa w piance. Bo to jest content, którego internet potrzebuje. A jeżeli nie internet, no to potrzebuję go na pewno ja.
1: SK2. Reklama.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: A taki ładny i przyjemny duecik zagraliśmy Wam na kilka chwil przed godziną 16 w SC2. Sanach i Krzysztof Zalewski, Eviva l'arte. Po 16 będą dueciki, ale i solóweczki. Na początek mocno i z przytupem Dede Negra, później Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta

0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: I po reklamie.
12: No i mamy godzinę 16 w sobotę 8 sierpnia. Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie naprawdę mamy bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale dodatkowo po godzinie 16 powiem Wam, co zrobić, żeby wygrać i dostać od nas pobyt w luksusowym hotelu w Polsce. Także koniecznie zostańcie z nami, no i jedziemy z tą muzyką.

No są takie piosenki, które są naprawdę piękne i w piękny sposób mówią o miłości i ta należy zdecydowanie do takich. Anita Lipnicka, Historia jednej miłości. Miłości. I skoro zrobiło się tak miło i romantycznie, no to słuchajcie, miło i romantycznie może być na wyjeździe w pięciogwiazdkowym hotelu ze spa. A my taką propozycję właśnie dla Was mamy. Więc słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby dostać od nas taki wyjazd? No nic prostszego. Wchodzicie na stronę sk2.pl, no i piszecie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie, dlaczego i najbardziej. No i my tutaj będziemy sprawdzać te zgłoszenia i później kogoś wybierzemy do naszego quizu na antenie. No i bierzecie udział w quizie i tam już wszystko może się wydarzyć i możecie wygrać pobyt w hotelu. I w tym nowym tygodniu od poniedziałku do wygrania hotel w Arłamowie. To jest kultowy hotel z przepięknym widokiem. Hotel znajduje się na wzgórzu. A czego tam nie ma? Tam są dwie siłownie, sala fitness, basen zewnętrzny podgrzewany. Widziałam, że tam jest nawet pełnowymiarowe boisko z naturalną i sztuczną murawą i dodatkowo dla wszystkich, którzy kochają wspinaczkę, nawet ścianka wspinaczkowa. No czego tam nie ma? Jeszcze nawet jest kort tenisowy i jest boisko do grania, o Boże, w siatkówkę. Słuchajcie, ja nie mogę czytać więcej. Stadnina koni, jest tam po prostu wszystko. Także słuchajcie, naprawdę, naprawdę warto. Wejdźcie na naszą stronę w zakładkę Wygraj. Polecam. SK2. A żeby lepiej się myślało i pisało, już teraz Daria Zawiałow. Złamane serce jest okej. Okay.

0: Wehikuł czasu.
1: Lecimy teraz w podróż do 1978 roku, a na głośnikach leciał wtedy numer zespołu 2 plus 1 Windą do nieba. I chociaż wiele osób uważa tę piosenkę za idealny weselny przebój, no to tak naprawdę to jest historia panny młodej, która no tuż przed ślubem myśli o niespełnionej miłości. I właśnie ten kontrast sprawił, że numer stał się ponadczasowym klasykiem. Piosenka zdobyła także pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie. Także wielkie wow. A co działo się jeszcze wtedy, w tamtym czasie? W Polsce wybrano Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II, a na świecie odbył się pierwszy lot testowy samolotu Airbus A300, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w lotnictwie. Ale nie o lotnictwie i nie o wyborach na papieża mowa. Przejdźmy do muzyki, bo dlatego się tutaj spotkaliśmy. Już teraz u nas 2 plus 1 Windą do nieba w SC2 w wehikule czasu.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? I co mi tam? Zdradzę wam sekret, słuchajcie. Jeżeli macie w lodówce borówki, no to pewna lekarka postanowiła jeść przez cały tydzień tylko borówki i zobaczyła widoczną poprawę w zdrowiu. Lepiej się czuła, skóra była bardziej promienna, więc no, okazuje się, że borówki naprawdę mają super moce. A że jest na nie sezon, no to wiecie, brzmi jak bardzo, ale to bardzo przyjemna profilaktyka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. Tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: SK2 Szczecin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Weekend w pełni, sobota w pełni. My zbliżamy się do godziny 17. To był Bajm i numer Co mi panie dasz? A co da wam SK2 po godzinie 17? No co? No, następną porcję najlepszych polskich hitów. I na początek Doda, Oddział Zamknięty i Dawid Podsiadło. Więc koniecznie bądźcie z nami i no co? No słyszymy się za moment.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: zapewniająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
3: I po reklamie.
4: No i mamy to godzina 17 w sobotnie popołudnie, 8 sierpnia. Antonina Wandesel, Radio SK2, gdzie gramy 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie oczywiście najlepsze hity, ale oprócz tego powiem Wam o sukcesach sportowych młodych Polaków. Także no co, zaczynamy.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: Polskie hity. SK2.
4: No i zaczniemy sobie tak ładnie i spokojnie. Doda i jej znak pokoju. Już teraz.

0: SK2.
1: Słuchasz
0: gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Uuu, takich duetów potrzebujemy zdecydowanie więcej w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. I kto by pomyślał, że te dwa głosy tak będą pięknie brzmiały. No piękny to jest numer, piękny. Ale my mamy dzisiaj powód do dumy. Słuchajcie, 19-letnia Anastazja Kuś została właśnie mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. No i zrobiła to w wielkim stylu. Wygrała finał w amerykańskim Eugene z czasem 51,06 sekundy. I przy okazji pobiła rekord polski juniorek. I co więcej, to pierwszy polski medal na tych mistrzostwach i od razu na grubo, złoty. Anastazja, wielkie brawa. 400 metrów, no a emocji? No jak na całym maratonie. SK2. A teraz już wideo, wszystko jedno.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo wakacyjny numer Jonathan Bledka i Gipsy i ich Róż. A za moment piosenka romantyczna, bardzo piękna, nowość od Zali i numer Tylko kochaj mnie. I jeżeli Tylko kochaj mnie lubicie albo nie znacie i wpadnie wam w ucho, no to ja proponuję wejście na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować i pomóc Zali wybić się na podium, może i na pierwsze miejsce. W każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i jeżeli będziecie głosować, no to kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek, a to naprawdę mega piosenka od Zalki. Posłuchajmy już teraz.

0: To była Wódka Suflera, Bal Wszystkich Świętych z wokalem Krzysztofa Cugowskiego. I tutaj będzie kilka ciekawostek, bo zespół oficjalnie zakończył swoją działalność i trasę koncertową w 2014 roku. Ale członkowie zespołu, oprócz Krzysztofa, wokalisty, długo nie mogli wytrzymać bez grania i postanowili w 2019 roku reaktywować zespół. No, Krzysztof Cugowski nie dołączył, ale zespół koncertuje nadal. I postanowiłam sprawdzić, co u nich słychać. No i dzisiaj piękne święto, bo dokładnie dzisiaj obecny gitarzysta Wódki Suflera, czyli Piotr Bogutyn, kończy 40 lat, więc no co, składamy najlepsze życzenia i niech grają jak najdłużej. A za moment u nas Sarah James, Somebody.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Na zegarach za chwilę godzina 18, a to był Vixen z numerem, no dzięki któremu w sumie się wybił, ale to jest mega dobry numer. Nie rozumieją. Po godzinie 18 w SC2 na start, no zrobi się tak bardzo domowo. Kleo, dom, później Mrozu, nie ma miejsca jak dom. Także koniecznie bądźcie z nami, nasi drodzy domownicy, słuchacze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro. Pa.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A może twój wymarzony samochód?

0: Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. I po reklamie.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: I po reklamie.

0: jutra.
1: Reklama.
2: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: SK2 Szczecin.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

Bitch jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.